0: Sledge na Marty!
1: Ja, hoppa na Reddittele! Alle Bosi se pfliget, wo na man jetzt so schacke!
0: Obra, Toschkan!
1: To usche Bade, checka jako na Gizze!
0: Tony Neyde, Oblagi! Jestri takova ženska, ma taki mužski.
1: Ojo, ojo, to jesti jo kudrno.
0: Usakla, nje to ani ne dola.